0: Jannatun tajri.
1: Panjang.
0: Jannatun tajri tihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahhara.
1: Ya, wa azwajum.
0: Wa